0: chenda mwenye katonyeze nyafama radio sapiencia nkubuze ya magizi nsuro yo muziki nibye mizanyo
1: Tukwani visa eneje program damasubi tujikutusha kukuva kumando kutusa uluo kutano nina sera uwe lukofo tulina kwira